0: Gaylom Andre Spitalus, Avlon Power po Trinchon, sa bardzo, bardzo charodziwy pen Andropolska.
1: Keď si Peňa prala tú Trin?
0: Man inú show, Peňa je prala. Trin, a Peňa je Trin prala.
1: Kaj on živen?
0: Kanakes pre celú svetos, mire familia živen. Savre živen Andre Austria, savre živen Andre London, savre živen Andre Polska, to mire familia živen po svetos.
1: Kaj tu žive za kanál Sokeres?
0: A kanál me a miri celý familia, me a miri Romni a mire Čabore, a men živa z kanáke z Andre Anglia. Me živa vás Andre Foros, bez bučia vás Plymouth, koďa a dešu panč berš, me beša vás. Kanáke z Bikendium me bez krokher, a celý firma soma sa z koďa. A kanáke z me a me miri celý familia, tadas pre svetos a dikhas pre svetos sa manúša dživen a tradas ki Austrália, ki New Zealand, tradas ki Turecia, Hispania, tradas všende a dikhas sa manúša dživen. Kaukasar miri prababča dživevas, tradenas pre svetos, dikhena za Roma. I pa miri buči mange wače džau, pa kada možino peske pre celý svetos te tradev, a te sikavo mire enge čavengi, kaj hinu a aver dživipen. A kaj teďan pauje sa amare Roma dživenas a dikenas po celu svetos. Na Andru, jak čon, kaj te bešas, aniž te nakera záver.
1: Sarom Roma dživen katare luma, sar tu dikeze situácia.
0: I hinu pares, ale tež diklom barvale Roma. Me diklom milionéri Roma. So diklom pre svetos, kaj hinu vači manuša pre svetos, so vači spesky kerde a Roma. Roma tradile Andra Anglia, kerde pesky vove, džampa o kere, en cine peske kara, keren peske kara, bare šukare kara peske keren. To hino manuša, co vači dživen, ale hino tež manuša, što som čorore, som nič nane. I pa kara mange inu pharec, bo me som ma odat, man inu šo vača vore, a ma kama kamire čo vore, te ja vo vači dživi pen. Kaj, džan peske Andrškova, buči peske keren, biznesi peske putaren. Kara, pa kara mange džan. So mange inu pharec sa dikhao čore manuša, a kama unge te pomožinev. A najfeder mange čavengi te pomožinev. Kao ente javo a dživi pen.
2: Oto by Gorniak, kerel buti Andre Inkluzia Andro Školi. Ovkerďa e Gorniak metoda.
1: Tu pires palo svetos u keres buti, sar tu keres buti Andre Inkluzia.
0: So, me karo buti Andre Školi. Me karo buti školenca a manušenca Andro Gavimentus. A vakera vojenca sar možina te pomožina sa urenge manušenke. So, me nadikal te kopev Roma a bogadže, me dikal pro manuša. Mange manuši no manuš. Me kada pe siklardio mira babalca. Miri baba mange kada siklardia sa soma s ciknoro. Jo mange prendio kateva za uaccio manuš manušengi, sa orengi manušengi. Natrko amari, amarengi romengi manušengi, ale sa orengi manušengi pe svetos. I pa kada keravas, kawavas, siklaravas manušen. I pa kada Andra Anglia, kralova, angelska, mange dila medalis, pa kada. Kaj sa orengi manušengi pomožinav. Kaj sa ore manušen kama te javo, kate javo kitane. Kaj kama kaj amara čavore, uenge čavore, kaj te dživen. Razem, aj kovače dživi pente, ave pro svetos. Pokadame bu tradav pro aver countries, to tradav a siklaro manušen. Kanakes man hino kaj su programus, i škovi kada cenen mandar, i me siklaro sa teven a vače manuša. Pokada škovi hino bare probleme, kaj čavore na kamen te šunen, a tež na učiteli na šunen, na čavoren, i me džav a kaj si kultura siklaroen. I pez buče de gurniak mefet. En de gurniak mefet, pez buče kaj se sa romanipen. Kaj te aveza uaču manuš, kaj te pomogines, kaj te nadike sa manušeski pchares te ave dživi pen, kaj te kopeski te prođas, na, mušines soš te kerev, mušines te pomožine, mušines ahaben uengi te štedev, mušines aduma uengi te štedev, kaj si, kaj su programu, me si klara manušen, kaj te aveza uaču manuša po svetos. Ande gurniak mesved manjino, kaj su ohta žeče so me si klara manušen. Jek žečino, kaj su, kaj vakeras pao, respect. Peace, love, unity, and having fun. Kaj saura manusha te javeu, kaj su a foundation, kaj te janen, kaj amen sam. A sar manusha janen kam amen sam, ta saura manusha pešťuinen aver. Bo janen sar kipeste te vakeras. Janen sar mušinas peski te pomožineu. Kaj se fundamentu so kampu manushengi, so manushen bisterde. A kanakes manušen napačiva na Andre de Vloro, napačiva na Andre Nič. To kanakes manušen na džane so te keren. Sár te dživel. Sár pez manuš manušeský te pcheneo, abo te pomogineo, a te vakereo. A kadame sa urosi klara manušen.

0: Cár Sauron ma ino tejavel, a kane ino bardzo poranu rzecz, som manusza bisterde. Miri baba man gekada siklarcia. Ta manusz manuszewski mu zino tejał wszędzie presvetos. I Sauron mu zino peskete duresewa te kerewa Sauron, ale mu zino manusz manuszengi łaczo tejavel. A tejavel respektus. A tyru nao soś hinu. Na mu zinoś te pchane o pomoginawa tu ge tajsa, a tajsa tu naabes. Pchędzia mange te ao. Kauka ino bardzo, bardzo ważno mange kada. A bud manusza pchenen, a nakeren. A mange ino bardzo ważno sa soś pchenes, tak kada mu zinoś te kerew.
1: Jan Páleke peskere tradícii penel o Toby Gorniak.
2: Tu va kerezi igen bud paltiri baba, tak. Savi sa sokere.
0: Miri baba sa zvači, vači manuši. Zurali, barvali manuš. Sa cikňori, joj sa z Andre Auschwitz. Cikňori čajori sa. Pokada my sme som bardzo dumnú, pokada po miri baba sa ruska avle a pomogine manušenge jan auri, joj sa skokori. Cikňori čajo, kokori, presvetos. I kaj si je gromani familia wa ila, a pomoginda wa, a dživeva wensa sauro, a sa zwa bardzo pcharo dživi ben. Ale joj sa skar si zurali, pa kada me kade som. Sa miri baba te nabo, kaj si zurali. Me kade na somas. Miri mama kade na javehas, me kade na vevas. A miri baba sa zwači, sa z bardzo dumna romani, romni. I zawsze sa was pał manusza, zawsze sa was pał romanipen. I zawsze duma de was, kad te was załatwie manusza, kada sa bardzo ważno. Obojętnie sa keres presvetos, a te ja was załatwie manusz.
2: Si kadia tute pał romipen?
0: Tak, mir baba zawsze pakera was pał romanipen, pał amaro chip, pał amare kultura. Sauro sa bardzo, bardzo ważno wakry.
2: Vakerelas ojso sa Sandro Auschwitz sa rodasas.
0: Tak, vakerelas sa signori. A vakerelas sa pcharesa sa pauka da sargera auri paris pa Auschwitz. Kada sa spchariben. Nasa sotecha o manuše niz nasas. Pa vojna i sauro. Manuše musie nas sauro te keren, te zburovinen i kara i chabena i sa bardzo, bardzo pcharesa sa jo sa signori.
2: Savi hini tiri dai so kerel kai hini
0: miri dai no mula pao covid sasas a miri dai tesas vachi romni buchi kerawas pramenge a show chavora kokori a bud zavše biznesi kerawas zavše wova kerawas amenge kai sos amente javel zavše amen si klarawas kai mužines sos te kerawas sos tudnič nane ale mužinsko mondru te javel kai so chytru sarkada kerecha na kampu tu kiłowa, ale musi nie z manuszęca te bakero, manuszęca te kero. I zawsze sa coś kames, musi nie z peskę te kero, ale musi nie z manuszęca te bakero. Pokadamy, kad dzienca kera buci, kera manuszęca pre celosvetus. I pokadamy an hinu a czudziwi ben, bo my sa urenca manuszęca kera.
1: Oto Bigorniak, dżanel te visareł profedere situacja ale romengeri.
0: Man sa tešu štár perša, man sa sa amen anvila andra Anglia, pa kada pa andra Polska sa zabud rašizmus. A pa kada rašizmus miri daj pez narevas, bo skinhede avenas ki je amaraforos, i mea miri prava pchende ju dosta ino dosta, kanakes pez maras, amen ju žinu dosta, už nade našas, amen sa murša, amen kanakes ušťava za sus keras. A miri daj pchendja na mužinas. Paukada pa sopes kerdja tuka sa tu sa odešuje berš, ka gela andro špitala, a kanake sa ramen kada je bešaha, tu men kođe džan, bo me miri prava, kama steđa. A miri daj panđa sa tu men kođe džaha. Tu, abo aver manuš, tu dmurdarewa, abo tu murdareha manuš, a džaz andro vinženje, a man čavore najela. Me kada na mužina to pozvonina. To jak rači, gelam pa kere pa parkus, a miri daj pchane andro taksufka, džan bešen, i tradas. Andro je krači pchenja, džoskavka pchenja amen džas, bo šunja ka skin hede aven, jo džana vaskan amen sa už dosta, jako terno roma, už pchenja, amen kada už na vas, kada už peskade na kareva. I ila vas, a avlam andro Anglia.
2: Savisa situácia Andre Anglia sa sú punradov vúdar pre kaltu mendeus.
0: Nás pchárez pokadás javas kaj amen navakadáha sa číp, nádžanáha sa kady kultúra, nádžanáha sa manúšan a nikas. So, a jona amen tchodrán do Plymouth, Andro pempame nika značana has ni značana sarso. So sas prades na počuntku. Ale te sas rasizmu. Ale sas aver rasizmu. Na kaj sas andro polska, kaj tu manuša marena sa, murdarena sa tak. Koja sas bud aver rasizmu, pokada kaj tu tiko prenena spitute. Kaj so mawao, kaj so kalo, kaj so. Ale tu na marenas. To sas aver rasizmu. Ale pali so peskerdia sa, me začinom s tekhauen, kera v hip-hopus. A pali špa, kera manu šapkende, o, oh, vačo sa, šukares kada keres, au, kreukari. A pali sa manu še, džane nás kon mesom, som me kera, kame saurengi manu šengi pomogi nav, saurengi čavengi pomogi navas. Pana vas, ki saure manu še, aven kreue manca. I pa kada kaj si vači kultura peskerdia andro miroforus. I kana kaj skaj me djao andro plima v saure manuša, barvave manuša, saure manuša, čore manuša, manđanen. Vačo odživez to bihaš, vačo odživez. Saure manuša manko djeđano, ale bud manuša man teško dja kamen. Pa kada kaj me vači skerdio manušengi. Pomogi na vas, da vas manušengi. Me amiri romni prez bišperša. Prez bišperša me amiri romni krava za firma, so si klara vas a čavoren, sauren čavoren pred celoforos. Sarte kreuen, te kero vstempe, shows, kaj te just pre televizija, kaj te taraski averforos, to si kave manušengi. Bud še čekerdim, pa kada manuša man, bud kamen koja andre miroforos. I peske džau i uači dživi pen peske dživao kanakis. Ale kada sa za bud berša, kaj muši na vas te si kave manušengi, kam som mohla, čo manuš.
1: Oto by Gorniak, Janel Sarte vysareo profeder e situácia le Romengeri.
2: Sar amen šaj zmení nás odživí pen le Romengero, amen profesionál Roma.
0: Mangi ďal pokada. Kaj amen saure asa Roma, čore i barvale Roma. Amen muši nás teď opáva, ki amari puri Romanipen. Manušen byster dekada. Kada ino pcharet po, manuša na džane sao, ki peste te teva keras. Sar keras peski, sao te pomoži nas a romengi. Vačez me džanao ka manuša so hina barvale. Vačez šukares. Ale so tu možines te kero te pomoži nao a rengi romengi. Sa tu možines a vudara te pchut herev manušengi. Kada ino mangi važne. Sar me džao andro angia ke la buči abo soš. Me vudara poterav. A punav, prenav, ki saure mire manuša, konkari kamo te avo, konkari kamo buči, konkari soš kamo te kero, aven. Maninu a konekti, maninu a gađe so međano, aven kadi. Kada ino važno, kaj manuš mušino manušengi te pomoginao, a vudar te putero. Bo mange gađe puterda vudara. I prende au kadi. Me preno pali kero, a kanake zmeli kerava vudar, a avrengi manušengi te pomoginao. Ale kada kampo ino bardzo važno, kar me pe si kradio sa som osignoro a čavo, amen sam jek manuša pe svetov sa Roma. Ale tež amen sam jek manuša pe svetov sa rengi manušengi, na telko Roma. Da amen musino kitane saure aven te avas. I sar aven, amen kera zabuči a gedjenca a saurenca manušenca pe svetov. A vtede amen ave alaču dživi pen. Bo vtedy manuša diken, kaj amen sa ma lače manuša. Tako amen ge kampu bud pomoc. I pa kada gađe tež bez daran bo, amen ava keras man gađenca. Amen pe kamas peskru divi pen te dživeo, a gađe tedjan het. A kao kanadža, sad manuš kamo te džive manušenca, mušine u respektu sti se kaveo. Mušine u kaj so lače manuš te javeo. Ale pa kada gađe kaj bud amare manuša bisterde romanipen. Kao peski te pomom ginas. So o tu mužines te kerao. Može mužines čaja bo, hrvatska bo, kava te cine manušengi, jak džive sa. Može mužines soš te hao te do manušeski. Može mužines vudar te pohterao kaj buči keres, kaj aver manuš peski te djao, a peske buči te vau. So o tu mužines te kerao. So tu mužines te si klarao a manušen. Sa vi duma tu mužines te dao. Pa kada mangi djao? Ka manuša čut te kerao. Na mužine milione te do manušengi, ale čut te kerao. Každú manuš muši nám sošte kerev.
2: Sobi odkazin ďala zle romenge pre kale luma.
0: So me manga v saure manušen. Pe celo svetos. Kaj tu man sa? Kere na čut. A kada čut bez kereva bardzo, bardzo baro. Sa kardo manuš soš kereva, to pomogi nás kažky pre svetos. E kada ino bardzo važno? Čut. Či chaben, či buči, či čuove, či duma, či ty si kava sar biznesi s tomen kamen keren. Kada ino bardzo važno, každú manuš čut te kerev. A teď ja spáva ki amari purani romanipe. kaj manu šte pomoži no manušovski, kaj manu šte nadikav, kaj a jek ma a familia na neni šte chav, a jone džampeski kere a chan. Kada ino manj gvažno, sar medikav manušen so nane techav to me dao, bu miro chaven vengi dava. Kada ino bardzo važno, kaj kaj amen peski te pomogi nas po svetos.
3: A Mareku žraňa lete rajale. O Romanu Lava Vľasko Ágor. Relácia Kerďa e redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria štúdio Požoňate. Miro Nauhin Dominika Bađová a Mangautu Mengemek Šukaráti Romale.